tysiących lat, tak zadziwić świat.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: Jest 26 maja, konkretnie, a nawet chyba nie, chociaż nie, tak, bo to co nagrywaliśmy w poprzednim tygodniu będzie emitowane jutro z perspektywy dnia, w którym nagrywamy, a to co nagrywamy dzisiaj będzie emitowane 26. Dobra, didaskalia są takie, że nagrywamy się w poniedziałek, co trochę mi rozbiło myślenie, ale anyway, mamy 26 maja i to jest ostatnia nasza audycja w tym miesiącu, więc no nie będzie już w zasadzie żadnego innego momentu, w którym dobrze będzie zrealizować się motyw po prostu majowy, szeroko pojętej majówki. Nie narzucaliśmy sobie większych ram, po prostu staraliśmy się dokleić rzeczy do tego hasła, co oznacza, że to są albo tytuły, bo ja mam parę majów w tytule, trochę zjawisk klimatycznych, trochę rzeczy, które się po prostu kojarzą z majem, parę nowości, od nowości też zresztą zaczęliśmy, więc no będzie eklektycznie, będzie się trochę działo, a to jest audycja Worek Buszu, Piotr Worobi,
1: Jakub Buszek, ale też trzeba przyznać, że w momencie przygotowania tej audycji jest to wyjątkowo zimny maj, drgawki, nie będę dalej cytował tej piosenki legendarnego Afrojacksa, bo dalej następuje część niecenzuralna. Ale ta część maja przez ostatni tydzień przypomina bardziej jakiś październik albo listopad i no nie wiem jak to u Ciebie bywa, ale czy to wpłynęło, ale u mnie to bardzo wpłynęło na playlistę. W związku z tym są dwie premiery majowe i też trochę takich brzmień, które ja zawsze określałem, bo często o tym mówimy, jako brzmienia wiosenne, brzmienia letnie. Ale na początek jedna z tych premier, o których powiedziałem, czyli nowa płyta Genesisa Owusu, Red Star W and the Worldwide Scourge. Nie spodziewałem się, że tak szybko ta płyta pojawi się w audycji, bo dopiero co w randomach graliśmy kolejny fragment, ale okazuje się, że to jest na tyle dobra płyta, wręcz świetna płyta, że no, my tego Genesisa wciskamy gdzie się da, ale to jest artysta, który potrafi robić rap, potrafi grać rock, nawet rockowe numery, potrafi sięgać po soul, potrafi sięgać po jakieś fragmenty funkujące. Są też fragmenty ewidentnie odgrzewające dance punk, który był popularny jakieś, nie wiem, 10-15 lat temu i w tym momencie to już jest odrodzenie tej sceny. I też zawiera głos w sprawach politycznych. Tu są takie hymny antyrasistowskie, piosenki polityczne i ewidentny duch wojowniczy jest na tej płycie obecny. I to też ten duch wojowniczy wpływa na to, że ta piosenka jest w moim odczuciu bardziej przesycona energią niż mogłaby być, gdyby tematy były inne. Ale to w zasadzie też jest stały temat u Genesisa Owusu. Dostaliśmy świetną płytę i jest to trzecia świetna płyta Genesisa Owusu. Możliwe, bo no, mnie zauroczył już na poziomie debiutu. Możliwe, że to jest płyta, tak mi się wydaje, że to jest płyta na poziomie debiutu. Aczkolwiek Straggler też po kilku latach, dwóch w zasadzie, bo w zeszłym roku, uderzył do mnie też już z całą siłą i uważam, że to jest póki co artysta trzech świetnych albumów.
0: To ja może po kolei, bo wspomniałeś o tym, czy moją playlistę też jakoś zjawiska klimatyczne jakoś się na nią wpłynęły. Zdecydowanie są takie punkty, nie chcę powiedzieć, że w całości tak to wygląda, no ale mam sporo numerów, które albo klimatem, albo też tekstem nawiązują, czy to do deszczu, czy to do chłodu. Są punkty oczywiście trochę jaśniejsze, trochę przyjemniejsze, no ale będzie z czym się klimatycznie zgrywać, to raz. Dwa, wspomniałeś o tym, że wciskamy tego Genesisa biednego gdzie się da, ale on się daje wszędzie wciskać. To już jest któryś raz, kiedy o tym możemy wspominać, że to jest człowiek, który jest bardzo, bardzo wszechstronny. Szczerze powiedziawszy, niewiele postaci o takiej wszechstronności przychodzi mi do głowy tak w ogóle w perspektywie ostatnich kilkunastu lat, jak potrafi to robić Genesis Owusu, nierzadko też w perspektywie na przestrzeni jednej płyty. Mhm. Ja nie przyniosłem tego tylko dla nic z tego albumu, tylko dlatego, że robiłem to bodajże dwa tygodnie temu, zapowiadając jej wydanie. A po drugie, no miałem jakieś takie przekonanie, że pewnie ty przyniesiesz i cieszę się, że się nie myliłem. Ode mnie z kolei dwie propozycje w tym wejściu się pojawiły. Jedna jest tegoroczna, ale już wielu mogło o niej zapomnieć, a chyba nie do końca warto, bo może nie jest to rzecz wybitna, ale naprawdę bardzo dobra i miło było mi wrócić do płyty Mandy Indiana, wydanej w lutym. Dalej podtrzymuję notę wyjściową, jaką miała u mnie, czyli te 3,5 w skali 5-gwiazdkowej na popularnym portalu, ale warto było sobie do tego wrócić i wybrać numer trochę motywowany w tym wypadku tekstem, mianowicie Brighter Tomorrow, czyli jest to dla mnie jakiś taki sygnał, że mimo tego, że jest aktualnie aura taka, jaka jest, nawet dosłownie w momencie, kiedy nagrywamy, jest dość deszczowo, jest chłodno, no to jednak maj, nawet w tej swojej końcówce, mam nadzieję, że faktycznie tak będzie, niesie ze sobą pewną obietnicę tego, że coś się zmieni na lepsze, a także ode mnie w tym wejściu Primal. W tym momencie 10 lat, czyli singiel promujący ówczesną płytę z udziałem Sky Ferreira, Where the Light Gets In, to też jest rzecz, której tekstowo nie trzeba pod kątem maja i szeroko pojętej wiosny z nim związanej, no nie trzeba przedstawiać tak naprawdę. Nie rozgadaliśmy się jakoś niesamowicie jak na nas, ale to jest wciąż wejście, które już trochę trwa. Zaraz będziemy 7 minut mówić, a wiem, że mamy jeszcze trochę długich rzeczy do zagrania, więc ruszajmy dalej.

ale ty sovy houkají z lesa.

0: Nie ukrywam, że rdzeń tego wejścia był jeden i to był bardzo szeroki rdzeń, trwający kilkanaście minut. Ja się do niego dogrywałem, natomiast na pytanie, czy chcesz zacząć od zespołu Electronic Hole, czy ja mam projektu Electronic Hole, czy ja mam swoje rzeczy najpierw omówić?
1: Mogę zacząć, ale to jakoś nie będzie specjalnie długie omawianie twórczości, bo to jest grupa, która wydała jeden album, który jest bardzo ciekawy. Składa się z dwóch utworów i zastanawiałem się, który wybrać, bo w sumie oba nadają się na audycję majową, audycję wiosenną, bo jeden nosi tytuł Love Will Find A Way, a drugi The Golden Hill, przy czym The Golden Hill no mi się po prostu kojarzy z promieniami słońca, więc stwierdziłem, że to przyniosę, a poza tym samo brzmienie hipisowskiego rocka psychodelicznego, dronującego, ale też z instrumentarium hinduskim, bo tam są elementy raga rocka w obu tych utworach. Jest to medytacyjne i wręcz to jest taka rzecz, która trochę zapowiada razem z chociażby tymi bardziej mrocznymi utworami The Velvet Underground, że kiedyś nastąpi takie zjawisko jak muzyka dronowa. Także jest to ciekawa propozycja i nie wiem, czy gdzie indziej bym ją zmieścił, ale to jest bardzo dobry album. No i też rzadko w sumie gramy jeden tak długi kawałek, który stanowi przy okazji pół płyta ma 32 minuty i zagraliśmy tym samym jej ponad połowę.
0: Ja rozważałem przeniesienie Saby Alizadeha, ostatecznie tego nie zrobiłem, ale tam też na tegorocznej płycie są dwa utwory, które no, trwają tyle, ile trwają, czyli eleganckie, prawdaż, 20 kilka minut, więc dobrze, że tego nie zrobiłem, bo gdybyśmy to sobie zestawili, to byłoby wejście, które by trwało masakrycznie długo, a i tak było sążne. Ja do tego dograłem to, czym zakończyliśmy to wejście, czyli Steve'a Gunna z tegorocznej epki. No jest to muzyka, która brzmi po prostu jak standardowy Steve Gunn, nie ma tu wielkiej historii. Mowa o epce Shape of a Wave. Przyjemne właśnie takie wiosenne granie, niezobowiązujące. Natomiast przedzielił to wszystko Ventolin, bo miałem przyjemność być na jego koncercie. Też zresztą miałeś tam być obecny, ale wypadło ci niestety pewna rzecz do ogarnięcia. Życie ci wypadło. I generalnie no, nie będę może się tutaj jakoś bardzo długo rozwodził, ale Ventolin brzmi na żywo tak, jak się możesz spodziewać, że brzmi na żywo generalnie. Czyli to jest nerd, który stoi za trzema syntezatorami, cieszy się bardzo z tego, co robi. On jakby nie ma momentu w zasadzie, żeby stał spokojnie na tej scenie. Schodził do ludzi regularnie i poczucie humoru, które jest wyczuwalne na jego płytach, jakby miało też swoje odzwierciedlenie na samym końcu. Mianowicie chłop grał 20 minut bisu, jak nie lepiej. Ja nie robiłem tego z minutnikiem, z zegarkiem w ręku, ale myślę, że to spokojnie mogło tyle trwać. I bis był rzeczą tutaj bardzo improwizowaną.
1: Podobno polską w ogóle, bo nie wiem, czy on śpiewał tam.
0: Do tego zmierzałem. To była rzecz polska o tyle, że jakby zapowiedział utwór Wiewiórki, w którym to utworze Wiewiórki całym tekstem było słowo Wiewiórki, więc grał instrumentalnie tło syntezatorowe, raz na jakiś czas pokrzykując Wiewiórki i trwało to spokojnie z 20 kilka minut, więc naprawdę było to super. Tylko no po raz kolejny też mieliśmy okazję zaobserwować wszyscy zgromadzeni to, że no klub Re, z racji tego, że to jest de facto piwnica, do koncertu, gdzie się bardzo dużo ruszasz, może nie tyle się nie nadaje, co trzeba brać pod uwagę, że może po prostu być problem z dostępnością powietrza, bo wielu ludzi po prostu musiało wyjść w trakcie, żeby zaczerpnąć na chwilę i wrócić na miejsce. No ale ja nie żałuję, był to świetny występ i jeżeli będziecie mieli okazję Ventolina, który dość często zahacza o Polskę jako Czech, gdzieś dorwać na żywo, no to polecam gorąco.
1: No ale też gra na wszystkich festiwalach czeskich, tych większych i na niektórych mniejszych też.
0: To prawda, więc jak będziecie mieli sobie okazję go zobaczyć, to polecam serdecznie. Ja zagrałem numer z debiutu pod tytułem Sowy, w sensie pisany, to nie jest akurat polski numer, ale pisany przez V po czesku, czy Owls, jako taki lekki tribut tu wiewiórki. No i zarazem przyroda jest związana z majem, związana z wiosną.

0: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.
1: Four.

Says

0: Jest 26 maja, konkretnie, a nawet chyba nie, chociaż nie, tak, bo to co nagrywaliśmy w poprzednim tygodniu będzie emitowane jutro z perspektywy dnia, w którym nagrywamy, a to co nagrywamy dzisiaj będzie emitowane 26. Dobra, didaskalia są takie, że nagrywamy się w poniedziałek, co trochę mi rozbiło myślenie, ale anyway, mamy 26 maja i to jest ostatnia nasza audycja w tym miesiącu, więc no nie będzie już w zasadzie żadnego innego momentu, w którym dobrze będzie zrealizować się motyw po prostu majowy, szeroko pojętej majówki. Nie narzucaliśmy sobie większych ram, po prostu staraliśmy się dokleić rzeczy do tego hasła, co oznacza, że to są albo tytuły, bo ja mam parę majów w tytule, trochę zjawisk klimatycznych, trochę rzeczy, które się po prostu kojarzą z majem, parę nowości, od nowości też zresztą zaczęliśmy, więc no będzie eklektycznie, będzie się trochę działo, a to jest audycja Worek Buszu, Piotr Worobi.
1: Jakub Buszek, ale też trzeba przyznać, że w momencie przygotowania tej audycji jest to wyjątkowo zimne, ma i drgawki, nie będę dalej cytował tej piosenki legendarnego Afrojacksa, bo dalej następuje część niecenzuralna. Ale ta część maja przez ostatni tydzień przypomina bardziej jakiś październik albo listopad i no nie wiem jak to u Ciebie bywa, ale czy to wpłynęło, ale u mnie to bardzo wpłynęło na playlistę. W związku z tym są dwie premiery majowe i też trochę takich brzmień, które ja zawsze określałem, bo często o tym mówimy jako brzmienia wiosenne, brzmienia letnie. Ale na początek jedna z tych premier, o których powiedziałem, czyli nowa płyta Genesisa Owusu, Red Star W and the Worldwide Scourge. Nie spodziewałem się, że tak szybko ta płyta pojawi się w audycji, bo dopiero co w randomach graliśmy kolejny fragment, ale okazuje się, że to jest na tyle dobra płyta, wręcz świetna płyta, że no, my tego Genesisa wciskamy gdzie się da, ale to jest artysta, który potrafi robić rap, potrafi grać rock, nawet rockowe numery, potrafi sięgać po soul, potrafi sięgać po jakieś fragmenty funkujące. Są też fragmenty ewidentnie odgrzewające dance punk, który był popularny jakieś, nie wiem, 10-15 lat temu i w tym momencie to już jest odrodzenie tej sceny. I też zawiera głos w sprawach politycznych. Tu są takie hymny antyrasistowskie, piosenki polityczne i ewidentny duch wojowniczy jest na tej płycie obecny. I to też ten duch wojowniczy wpływa na to, że ta piosenka jest w moim odczuciu bardziej

0: przesycone energią niż mogłoby być, gdyby tematy były inne. Ale to w zasadzie też jest stały temat u Genesisa Owusu. Dostaliśmy świetną płytę i jest to trzecia świetna płyta Genesisa Owusu. Możliwe, bo no, mnie zauroczył już na poziomie debiutu. Możliwe, że to jest płyta, tak mi się wydaje, że to jest płyta na poziomie debiutu, aczkolwiek Straggler też po kilku latach, dwóch w zasadzie, bo w zeszłym roku, uderzył do mnie też już z całą siłą i uważam, że to jest póki co artysta z trzech świetnych albumów.
1: To ja może po kolei, bo wspomniałeś o tym, czy moją playlistę też jakoś zjawiska klimatyczne jakoś się na nią wpłynęły. Zdecydowanie są takie punkty, nie chcę powiedzieć, że w całości tak to wygląda, no ale mam sporo numerów, które albo klimatem, albo też tekstem nawiązują, czy to do deszczu, czy to do chłodu. Są punkty oczywiście trochę jaśniejsze, trochę przyjemniejsze, no ale będzie z czym się klimatycznie zgrywać, to raz. Dwa, wspomniałeś o tym, że wciskamy tego Genesisa biednego, gdzie się da, ale on się daje wszędzie wciskać. To już jest któryś raz, kiedy o tym możemy wspominać, że to jest no, człowiek, który jest bardzo, bardzo wszechstronny. Szczerze powiedziawszy, niewiele postaci o takiej wszechstronności przychodzi mi do głowy tak w ogóle w perspektywie ostatnich kilkunastu lat, jak potrafi to robić Genesis Owusu, nierzadko też w perspektywie na przestrzeni jednej płyty. Mhm. Ja nie przyniosłem tego tylko dla nic z tego albumu, tylko dlatego, że robiłem to bodajże dwa tygodnie temu, zapowiadając jej wydanie. A po drugie, no miałem jakieś takie przekonanie, że pewnie ty przyniesiesz i cieszę się, że się nie myliłem. Ode mnie z kolei dwie propozycje w tym wejściu się pojawiły. Jedna jest tegoroczna, ale już wielu mogło o niej zapomnieć, a chyba nie do końca warto, bo może nie jest to rzecz wybitna, ale naprawdę bardzo dobra i miło było mi wrócić do płyty Mandy Indiana, wydanej w lutym. Dalej podtrzymuję notę wyjściową, jaką miała u mnie, czyli te 3,5 w skali 5-gwiazdkowej na popularnym portalu, ale warto było sobie do tego wrócić i wybrać numer trochę motywowany w tym wypadku tekstem, mianowicie Brighter Tomorrow, czyli no, jest to dla mnie jakiś taki sygnał, że mimo tego, że jest aktualnie aura taka, jaka jest, nawet dosłownie w momencie, kiedy nagrywamy, jest dość deszczowo, jest chłodno, no to jednak maj, nawet w tej swojej końcówce, mam nadzieję, że faktycznie tak będzie, niesie ze sobą pewną obietnicę tego, że coś się zmieni na lepsze, a także ode mnie w tym wejściu Primal. W tym momencie 10 lat, czyli singiel promujący ówczesną płytę z udziałem Sky Ferreira, Where the Light Gets In, to też jest rzecz, której tekstowo nie trzeba pod kątem maja i szeroko pojętej wiosny z nim związanej, no nie trzeba przedstawiać tak naprawdę. Nie rozgadaliśmy się jakoś niesamowicie jak na nas, ale to jest wciąż wejście, które już trochę trwa. Zaraz będziemy 7 minut mówić, a wiem, że mamy jeszcze trochę długich rzeczy do zagrania, więc ruszajmy dalej.

vidíte ty sovy, ale ty sovy houkají z lesa.

0: Nie ukrywam, że rdzeń tego wejścia był jeden i to był bardzo szeroki rdzeń, trwający kilkanaście minut. Ja się do niego dogrywałem, natomiast na pytanie, czy chcesz zacząć od zespołu Electronic Hole, czy ja mam projektu Electronic Hole, czy ja mam swoje rzeczy najpierw omówić?
1: Mogę zacząć, ale to jakoś nie będzie specjalnie długie omawianie twórczości, bo to jest grupa, która wydała jeden album, który jest bardzo ciekawy. Składa się z dwóch utworów i zastanawiałem się, który wybrać, bo w sumie oba nadają się na audycję majową, audycję wiosenną, bo jeden nosi tytuł Love Will Find A Way, a drugi The Golden Hill, przy czym The Golden Hill no mi się po prostu kojarzy z promieniami słońca, więc stwierdziłem, że to przyniosę, a poza tym samo brzmienie hipisowskiego rocka psychodelicznego, dronującego, ale też z instrumentarium hinduskim, bo tam są elementy raga rocka w obu tych utworach. Jest to medytacyjne i wręcz to jest taka rzecz, która trochę zapowiada razem z chociażby tymi bardziej mrocznymi utworami The Velvet Underground, że kiedyś nastąpi takie zjawisko jak muzyka dronowa. Także jest to ciekawa propozycja i nie wiem, czy gdzie indziej bym ją zmieścił, ale to jest bardzo dobry album. No i też rzadko w sumie gramy jeden tak długi kawałek, który stanowi przy okazji pół płyta ma 32 minuty i zagraliśmy tym samym jej ponad połowę.
0: Ja rozważałem przyniesienie Saby Alizadeha, ostatecznie tego nie zrobiłem, ale tam też na tegorocznej płycie są dwa utwory, które no, trwają tyle, ile trwają, czyli eleganckie, prawdaż, 20 kilka minut, więc dobrze, że tego nie zrobiłem, bo gdybyśmy to sobie zestawili, to byłoby wejście, które by trwało masakrycznie długo, a i tak było sążne. Ja do tego dograłem to, czym zakończyliśmy to wejście, czyli Steve'a Gunna z tegorocznej epki. No jest to muzyka, która brzmi po prostu jak standardowy Steve Gunn, nie ma tu wielkiej historii. Mowa o epce Shape of a Wave. Przyjemne właśnie takie wiosenne granie, niezobowiązujące. Natomiast przedzielił to wszystko Ventolin, bo miałem przyjemność być na jego koncercie. Też zresztą miałeś tam być obecny, ale wypadło ci niestety pewna rzecz do ogarnięcia. Życie ci wypadło. I generalnie no, nie będę może się tutaj jakoś bardzo długo rozwodził, ale Ventolin brzmi na żywo tak, jak się może spodziewać, że brzmi na żywo generalnie. Czyli to jest nerd, który stoi za trzema syntezatorami, cieszy się bardzo z tego, co robi. On jakby nie ma momentu w zasadzie, żeby stał spokojnie na tej scenie. Schodził do ludzi regularnie i poczucie humoru, które jest wyczuwalne na jego płytach, jak miało też swoje odzwierciedlenie na samym końcu. Mianowicie chłop grał 20 minut bisu, jak nie lepiej. Ja nie robiłem tego z minutnikiem, z zegarkiem w ręku, ale myślę, że to spokojnie mogło tyle trwać. I bis był rzeczą tutaj bardzo improwizowaną.
1: Mianowicie podobno polską w ogóle, bo nie wiem, czy on śpiewał tam.
0: Do tego zmierzałem. To była rzecz polska o tyle, że jakby zapowiedział utwór Wiewiórki, w którym to utworze Wiewiórki całym tekstem było słowo Wiewiórki, więc grał instrumentalnie tło syntezatorowe, raz na jakiś czas pokrzykując Wiewiórki i trwało to spokojnie z 20 kilka minut, więc naprawdę było to super. Tylko no po raz kolejny też mieliśmy okazję zaobserwować wszyscy zgromadzeni to, że no klub Re, z racji tego, że to jest de facto piwnica, do koncertu, gdzie się bardzo dużo ruszasz, może nie tyle się nie nadaje, co trzeba brać pod uwagę, że może po prostu być problem z dostępnością powietrza, bo wielu ludzi po prostu musiało wyjść w trakcie, żeby zaczerpnąć na chwilę i wrócić na miejsce. No ale ja nie żałuję, był to świetny występ i jeżeli będziecie mieli okazję Ventolina, który dość często zahacza o Polskę jako Czech, gdzieś dorwać na żywo, no to polecam gorąco.
1: No ale też gra na wszystkich festiwalach czeskich, tych większych i na niektórych mniejszych też.
0: To prawda, więc jak będziecie mieli sobie okazję go zobaczyć, to polecam serdecznie. Ja zagrałem numer z debiutu pod tytułem Sowy, w sensie pisany, to nie jest akurat polski numer, ale pisany przez V po czesku, czy Auls, jako taki lekki tribute tu wiewiórki. No i zarazem przyroda jest związana z majem, związana z wiosną.